byxelkrok. Faderallanda, faderallanda, mig stormen brok. Faderallanda, i denna lugna hamn.